Nie wiem, czy tam gdzieś używałem. I need to get alarm 712 East 2nd Street. That's gotta be the smoke shop. It's the front door and store.